chigiri kusega. Unozwa zimkuwe chorira. Unozwa mpururu horira yui. Kukotelewa sigana na hidwa kubana dewa sigana chapu na sigapu kwa juto ndisegerere. Mpuri